0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Maryla Żukowska. Witam Państwa w poniedziałek 25 maja na antenie LRT Klasyka. W wyniku niedzielnych zmasowanych rosyjskich ataków na Kijów zginęły dwie osoby, a liczba rannych wzrosła do 87, w tym trojga dzieci. Majówki przy przydrożnych krzyżach i wspólne śpiewanie pieśni maryjnych przez lata były ważną częścią życia polskich wsi na Wileńszczyźnie. O tym, jak wyglądały nabożeństwa majowe w rejonie trockim i dlaczego dzisiaj ta tradycja powoli zanika, opowie mieszkanka Małych Ligojni Władysława Żukowska. O tym i o najważniejszych wydarzeniach dnia już za chwilę. Dyrektor litewskiego Centrum Rejestrów Andrius Jusas rezygnuje ze stanowiska po rozpoczęciu przez prokuraturę generalną śledztwa dotyczącego możliwego wycieku danych z rejestru nieruchomości. Sprawa dotyczy setek tysięcy dokumentów i budzi coraz większe obawy o bezpieczeństwo danych obywateli. Jak poinformowano, tymczasowo kierowanie instytucją przejmie szef Departamentu Prewencji Giedrius Cininas. Minister Gospodarki i Innowacji Edvinas Grikštas podkreślił, że decyzja o zmianach została podjęta po ocenie działań związanych z ochroną danych. Resort zapowiada dalszą współpracę z Ministerstwem Ochrony Kraju, Narodowym Centrum Cyberbezpieczeństwa oraz ekspertami, by wzmocnić cyberbezpieczeństwo państwa. Prokuratura podejrzewa, że mogło dojść do wycieku ponad 600 tysięcy wypisów z rejestru, a straty szacowane są na ponad 111 tysięcy euro. Tymczasowy szef Centrum Rejestrów zapowiedział, że już od jutra mieszkańcy będą mogli sprawdzić, czy ich dane osobowe mogły zostać ujawnione. Sprawa wywołała szeroką debatę o ochronie danych i odporności litewskich instytucji na cyberzagrożenia. Litewska armia zakończyła poszukiwania możliwego drona w rejonach Uciańskim i Poniewieskim. Jak poinformowały służby wojskowe, sprawdzono wszystkie miejsca, w których mógł spaść podejrzany bezzalogowiec lub jego fragmenty. Mimo zakończenia operacji mieszkańcy są nadal proszeni o zachowanie ostrożności. W przypadku zauważenia szczątków lub podejrzanych obiektów służby apelują, aby się do nich nie zbliżać, nie fotografować ich i natychmiast zgłaszać takie sytuacje pod numer alarmowy 112. Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu w rejonie Uciańskim ogłoszono alarm powietrzny. Po pojawieniu się informacji o możliwym naruszeniu litewskiej przestrzeni powietrznej przez dwa drony. Ostrzeżenia dotyczące prawdopodobnego zagrożenia zostały wysłane do części mieszkańców także dzień wcześniej. Seria incydentów z bezzalogowcami w ostatnich dniach zwiększa napięcie i obawy o bezpieczeństwo w regionie państw bałtyckich. Najwyższa Izba Kontroli Litwy informuje, że w ubiegłym roku udało się wdrożyć większość zaleceń przedstawionych po audytach państwowych. Audytorzy zwracają jednak uwagę, że co czwarte zlecenie nadal nie jest realizowane na czas, a część planowanych zmian wciąż pozostaje jedynie na papierze. Według kontrolerów państwowych największe problemy dotyczą zarządzania zasobami informacyjnymi oraz bezpieczeństwa publicznego. Najdłużej trwa natomiast wdrażanie zmian związanych z finansami publicznymi. Jak podkreślają audytorzy, mimo widocznych postępów nadal nie udało się zrealizować około 1/3 planowanych reform. Eksperci zaznaczają, że skuteczność wdrażania rekomendacji zależy przede wszystkim od sprawnego funkcjonowania instytucji państwowych i jasnego przywództwa w sektorze publicznym. Szczególnej poprawy wymagają procesy związane z technologiami informacyjnymi, tworzeniem prawa oraz z zamówieniami publicznymi. Kontrolerzy podkreślają, że właśnie te obszary mają kluczowe znaczenie dla skutecznego funkcjonowania państwa i zaufania obywateli do instytucji publicznych. Litewska prokuratura generalna potwierdziła, że były akcjonariusz upadłego banku Snoras, Władimir Antonow, został sprowadzony do Litwy. Jak poinformowały służby, samolot z Antonowem przyleciał 22 maja, po czym mężczyzna został przekazany funkcjonariuszom konwoju i przywieziony do aresztu w Wilnie. Antonow był poszukiwany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez litewską prokuraturę. W ubiegłym roku został zatrzymany we Francji, gdzie według śledczych ukrywał się pod innym nazwiskiem. Francuski sąd kasacyjny ostatecznie odrzucił jego skargę i zgodził się na ekstradycję do Litwy. Władimir Antonow oraz drugi były akcjonariusz banku Raimondas Baranauskas zostali wcześniej skazani na Litwie za 8 umyślnych przestępstw związanych z działalnością banku. Antonow został uznany za głównego organizatora przestępczego procesu. Bank Snoras został zakcjonalizowany, a jego działalność zawieszono pod koniec 2011 roku po wykryciu poważnych nieprawidłowości finansowych. Po serii dronowych incydentów w krajach bałtyckich przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ma jutro przybyć z wizytą na Litwę. Jak podaje portal Politico, szefowa komisji spotka się z przywódcami Litwy, Łotwy i Estonii, aby omówić wspólną reakcję na rosnące zagrożenie związane z dronami w regionie Morza Bałtyckiego. W delegacji ma znaleźć się także europejski komisarz do spraw obrony i przestrzeni kosmicznej Andrius Kubilus. Według doniesień głównym tematem rozmów będzie wzmacnianie wspólnych zdolności obronnych państw regionu oraz możliwości finansowania tych działań ze środków Komisji Europejskiej. Wizyta odbywa się w czasie wzrastającego napięcia po ostatnich alarmach powietrznych i incydentach z dronami na Litwie, Łotwie i w Estonii. Europejscy przywódcy coraz częściej podkreślają, że zagrożenia hybrydowe i bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej państw bałtyckich stają się jednym z kluczowych wyzwań dla całej Unii Europejskiej i NATO. Przedsiębiorcy z litewskiego wybrzeża alarmują, że z roku na rok coraz trudniej znaleźć pracowników sezonowych na lato. Jak podkreśla prezes Stowarzyszenia Hoteli i Restauracji w Polądze Laura Tauciute, problem wynika zarówno z rosnącego zapotrzebowania na pracowników, jak i z faktu, że część osób woli latem odpoczywać zamiast podejmować sezonową pracę. Według przedstawicieli branży część mieszkańców świadomie rezygnuje z pracy w sezonie i korzysta ze świadczeń dla osób bezrobotnych. W efekcie wiele wolnych miejsc pracy nad morzem zajmują osoby niepełnoletnie. Państwowa Inspekcja Pracy przypomina jednak, że zatrudnianie młodzieży wiąże się z dodatkowymi ograniczeniami, między innymi krótszym czasem pracy czy zakazem pracy przy sprzedaży alkoholu. Kanclerz Państwowej Inspekcji Pracy Szarunas Orlawicius podkreśla, że choć przedsiębiorcy znają obowiązujące przepisy, każdego roku wykrywane są naruszenia związane z zatrudnianiem nieletnich. Z danych litewskiej służby zatrudnienia wynika, że najwięcej ofert pracy sezonowej pojawia się obecnie w Polądze i Neryndze, gdzie wraz z początkiem lata gwałtownie rośnie liczba turystów. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu majowe nabożeństwa gromadziły całe wsie. Ludzie spotykali się wieczorami w domach albo przy przydrożnych krzyżach. Wspólnie modlili się i śpiewali pieśni maryjne. Dzisiaj w wielu miejscach ta tradycja stopniowo zanika, choć są jeszcze mieszkańcy, którzy próbują ją podtrzymywać. Władysława Żukowska z Małych Ligojni wspomina dzieciństwo pełne majówek, opowiada o dawnych relacjach sąsiedzkich i tłumaczy, dlaczego wspólna modlitwa była kiedyś ważnym elementem życia całej wspólnoty. Jak wyglądają Pani najwcześniejsze wspomnienia związane z nabożeństwami majowymi w Małych Ligojniach i okolicznych wsiach?
3: Nabożeństwo majowe, maryjne, jeszcze początek mają od mojego dzieciństwa. To znaczy, ile pamiętam siebie u nas w domu, to znaczy modlitwa do Matki Boskiej, ona co roku trwała. Od 1 maja do 31. Był w domu ołtarzyk, a i modliła się cała rodzina. Ojciec, matka, dzieci, to był tak jak obowiązek u nas. I oprócz tego ze wsi przychodziło dużo chętnych. I nie tylko ludzi w starszym wieku, ludzi, którzy wiek jakby nie określał, ale dzieci. Dla dzieci to było chyba takie szczególne spotkanie, bo przed majową my dzieci mieliśmy zawsze zabawę. To znaczy, dopóki rodzice między sobą obcowali, to my przy domu już mieliśmy takie gry, zabawy. Najczęściej do tej modlitwy stawaliśmy my dziewczynki. I to byli nie tylko nasze rówieśniki, to znaczy byli młodsze od nas i starsze od nas dziewczyny byli, ale to na wsi to było przyjęte co rok. Wiele ja siebie pamiętam.
2: Jaką rolę w życiu mieszkańców odgrywały kiedyś majówki przy przydróżnych kabliczkach? Czy było to bardziej wydarzenie religijne, społeczne, a może to jedno i drugie?
3: Ja bym powiedziała, że tamte czasy, kiedy w dzieciństwie miałam te Marine spotkanie, to one chyba na pewno przy krzyżach były więcej zabronione i krzyż był więcej taki trochę zapuszczony, taki biedny, jakim nazywam ubogi. Najczęściej to były spotkania w domach. W domach spotykali się, to znaczy to był maj, po pracy, to znaczy na zakończenie dnia poprzedniego i wtedy o godzinie jakieś 19 wieczorem spotykali się w tym domu, żeby pomodlić się do Matki Boskiej, podziękować jej za pracę, która była, znaczy, zrobiona i poprosić o łaskę Matki Boskiej. Tak przy krzyżu nie było przyjęte. To już później, kiedy te już czasy takie wolne, kiedy już mieliśmy wolność przyjść do kościoła sobie swobodnie, wtedy zaczęli wynosić Matką Boską. Wtedy rozpoczęło się spotkanie przy krzyżu. Takich kapliczek, jako widzimy w Polsce, kapliczki, kiedy są na stałe, kiedy Matka Boska ma swój domek przy krzyżu, to u nas nie było na wsi. Tylko kiedy ja wyszłam za mąż w 1999 roku, jako spotkanie wyniosłam tu w Ligoniach przy krzyżu. Bo kiedy wyszłam za mąż i przyszłam do tego domu, to Matka Boska tu stała, jak i dzisiaj stoi, ale to była w prezencie kościoła ze starych trok, prezentowana przez księdza Tadeusza. Męża matka zbierała tu właśnie ludzi ze wsi, i oni też właśnie tu się modlili. I ja po prostu tego przedłużyłam. I wtedy zaczęłam ja przenosić do krzyża, organizować ta modlitwa majowa. I trochę zbierało się tych ludzi, ale już nie tak było, jak w Czarnobylach, jak na wsi. U nas było przyjęto, że cała wieś zbierała się. Tu trochę inaczej było w Małych Ligoniach, ale jednak starsze osoby przychodziły na modlitwę. Właśnie czytanie tego litanii loretańskie było czytane do Matki Boskiej. To sama czytałam. Niektóre piosenki śpiewaliśmy. Starsze ludzie pomagali mnie, po prostu naprowadzali tą melodię, żeby zaśpiewać taką piosenkę jak Zdrowaś Maryja. Niektóre widziałam, takie wszystkie nasze dzienne sprawy widziałam. Widziałam na przykład takie piosenki Chwalcie Ląki Malowi, Mojona, tę melodię już widziałam.
2: A jak też wyglądały przygotowania do tych wszystkich nabożeństw?
3: Przygotowania to zawsze upiększaliśmy. To znaczy, przy krzyżu w pierwszej kolejce to było sprzątanie, jak zawsze wiosenne, a później było miejsce wydzielone, krzyż był stary, to stawiliśmy krzesełko, upiększone było jak u stóp Matki Boskiej, kwiatki były postawione, tak właśnie dookoła Matki Boskiej kwiatki były upiększone. Jednego roku nawet z mojej inicjatywy upiększyliśmy krzyż wstążkami. Jednego roku tak my zrobiliśmy, bo kiedy pojechałam na Białoruś, do Polski, kiedy pewnego razu wyruszyłam, to wiedziałam, że tam takie piękne wstążki zrobione dla Matki Boskiej i była taka mnie chęć przy swoim krzyżu tak upiększyć krzyż i zrobić. Później tak się złożyło, że starsze osoby odchodzili, stała bardzo mała gromadka naszych ludzi. Ci młodzi nigdy nie mieli inicjatywy i zrozumiałam, że ludziom nie potrzeba jest modlitwa. Zostawiłam Matkę Boską w domu i najczęściej to jest odprawiana moją siostrą. My wiemy, że to majowa modlitwa, jak i różańcowa w listopadzie. Ona jest bardzo ważna. Zachowaliśmy siostrą tą inicjatywę, a teraz z kolei chyba może 3-4 lata do nas przyjeżdża ksiądz ze Starych Trok, z kościoła. On właśnie, mnie bardzo podoba się jego inicjatywa, że on bierze udział w każdej wsi. To znaczy w Gudelkach już był, w Dużych Ligoniach 16 maja ma być, 22 maja będzie u nas tu w Małych Ligoniach. Ile osób zbiera się? Niedużo, do 10 osób zbiera się. Wszystkich my czekamy, wszystkich zapraszamy chętnie. I po mszy zapraszamy księdza tu do siebie, do domu, na herbatkę. Staramy się ołtarzyk zrobić dla Matki Boskiej przy krzyżu, żeby kwiaty przekazać na kościół. To znaczy kilka rodzin zamawiamy kwiaty białe. Robimy tak, żeby na przykład piątek, sobota ta modlitwa była z księdzem i później w niedzielę, żeby odwieźć do kościoła, do Starych Trok i przekazać na ołtarz te kwiaty.
2: A jak licznie mieszkańcy gromadzili się kiedyś na majówkach? Czy zdarzało się, że przy kapliczkach czy w domu zbierała się cała wieś?
3: Tak, ja pamiętam. Na przykład takie jak święta, zielone świąt, to w maju zielone świątki były. Na przykład jak imieniny takie były, Heleny, Stanisława i zbierali się. Kiedy ksiądz przyjeżdża na przykład, większość zbierali się. I na przykład kiedy widziałam zdjęcie o tu w tym domu, kiedy ksiądz prezentował Matka Boska z kościoła, też widziałam pełny pokój ludzi. Tamte czasy, kiedy właśnie było zabronione, to chyba tak wypada, że kiedy człowieku najwięcej bronił, to człowiek więcej chyba ma chęć, nawet chowając się jakoś, ale on znajduje sobie i czas, i chęć, ta miłość do Boga wtedy.
2: A jakie pieśni maryjne były najczęściej śpiewane podczas majówek? Czy może są takie, które szczególnie zapadły w pamięć?
3: W dzieciństwie tak. Miałam bardzo ulubioną taką piosenkę. Ona bardzo łatwo śpiewała się. Gwiazda śliczna. Na przykład takie piosenki Chwalcia Łąki Umajone. Ona łatwo śpiewa się. Nowe dla mnie piosenki Zdrowaś Maryję śpiewa się też. Ona jest trudna piosenka, ale ona właśnie śpiewa się jako maryjna piosenka. Powiedziałabym, że nowoczesne teraz Zapada Zmrok. Tego kiedyś nie śpiewaliśmy. A takie stare piosenki jak Zdrowaś Maryja, jak Chwalcie Łąki Umajone, takie jak Gwiazda Śliczna, to zawsze śpiewało się.
2: A czy majówki były okazją do budowania więzi między mieszkańcami? Jak wyglądały relacje sąsiedzkie wokół tej tradycji?
3: Tak, każde spotkanie to była możliwość poobcować się, być tak blisko jeden drugiego, bo ludzie przed majową, przed tą modlitwą zawsze mieli o czym porozmawiać, podzielić się o wszystkim, o zwierzętach domowych, o krowach, o świniach, o dzieciach, o ludziach, o mężach, o wszystkich biedach, o szczęściach i nieszczęściach. O wszystkim mieli możliwość porozmawiać. Nic nie skrywał sąsiad u sąsiada. Wieś to była wspólnota. A majowa, tak samo jak i różańcowa, to modlitwa była. Z historii nawet moje dziady, pradziady mieli kulko różańcowe, męskie. Teraz bardzo rzadko. Teraz w ogóle nie słyszano, żeby kulko różańcowe było męskie. Kiedyś było. Nawet u nas kiedyś to było różańcowe kulko żeńskie, różaniec był. Też był przekazany jeden drugiemu. Jego nie ma, to wszystko zagasło. I bardzo szkoda, jeżeli zagaśnie ta sama modlitwa majowa. Pieśni majowe nie przekażą się dla młodzieży.
2: Czy pamięta Pani, jakie znaczenie miała kiedyś wspólna modlitwa przy kapliczkach czy w domu dla starszego pokolenia i jakie ma dzisiaj dla młodszych ludzi?
3: W starszym pokoleniu była silniejsza wiara. Może oni tak wychowani byli. Jak babcia opowiadała, oni szli do kościoła, nie mieli nawet obuwia bose, im nie trzeba było samochodów. Jeżeli jakiś konik podwiezie, to było bardzo, bardzo im chodziło o to. Zawsze dla starszego pokolenia te modlitwy i te piosenki, to było jak na duchu, oni wyrośli. Dla nich to wszystko było. Oni po prostu żyli z tą modlitwą. Przecież w końcu dnia mówić pacierz, to dla nich było najważniejsze. Co dotyczy młodzieży teraz, to więcej na pewno wychowanie daje nie tylko rodzina, jak my mówimy z rodziny, te wychowanie religijne musiałoby iść, ale teraz jest wielka możliwość dla młodzieży i młodzież wybiera sobie religię, jaką chce. A wybiera sobie Boga, bo oni bardzo dobrze wiedzą o tym, więcej niż my widzieliśmy, bo u nas był jeden Bóg i my drugich Bogów nie widzieliśmy. My praktycznie żadnej innej wiary i o tej wierze my nic nie widzieli. A teraz młodzież tak dużo ma możliwość wiedzieć o wszystkim i ma prawo wybierać. I czy nasza młodzież wybierze ten kierunek, czy wybierze ta wiara, czy pójdzie śladami naszych dziadów, pradziadów, czy prawda będą oni mogli zakochać się tak w Boga, w Jezusa, to nie wiem, ja na te pytania nie odpowiem.
2: A czy może wie Pani społeczności w rejonie albo jakieś wsie, gdzie jeszcze ta tradycja majowa jest bardzo pielęgnowana?
3: Tu u nas dookoła, w Czarnobyli wiem, we wsi zbierają się przy krzyżu ludzie codziennie. W Skorbucianach w kaplicy zbierają się, wiem, ludzie tak samo. A ja myślę, w Starych Trokach w kościele zbierają się też przy majowej. Ale ja myślę, że w tej parafii starotrockiej to ludzie zbierają się, nie we wszystkich, ale zbierają się. Ja myślę, że czy przy krzyżu w każdym zbierają się, to tego nie mogę odpowiedzieć, ale w Czarnobylach wiem, że przy krzyżu.
2: A czy istnieją jakieś wyjątkowe historie, wydarzenia albo wzruszające wspomnienia związane z majówkami, które szczególnie utkwiły Pani w pamięci?
3: Chyba z dzieciństwa, bo zawsze z dzieciństwa więcej pamiętamy. Ta majowa to była dla nas jako rozrywka. I ja pamiętam, że my siostrą stanowiliśmy w pierwszych rzędach przy tej śpiewaczce, która zaczynała majowę. I my tak staraliśmy się z siostrą śpiewać te piosenki i odpowiadać, móc się za nami. To nam było bardzo ważne. I czasami ta już, która śpiewaczka rozpoczynała już potem w końcu tej majowej, jakiś cukiereczek jeszcze poczęstuje cukiereczkiem i pogładzi po główce, że bardzo ładnie śpiewała, że to bardzo, bardzo modliła się dobrze, to znaczy nikt nie przeszkadza, dzieci, to cisza, to tylko modlitwa, to tylko przeżycie. Pominam do dziś, bo teraz to ktoś może przeszkodzić, a kiedyś nikt nie miał prawa przeszkodzić.
2: Co Pani zdaniem trzeba zrobić, aby tradycja obchodów Matki Boskiej Majowej nie zniknęła i była przekazywana kolejnym pokoleniom?
3: Dzisiaj jest taka wolność i tak wszystko ludziom jest dostępne. Dużo osób słyszę, że Boga mam w sercu. Tak, to jest najważniejsze, Boga mieć w sercu. Ale trzeba wiedzieć, że Bóg ma dom, tak jak i my. My mamy dom i Pan Bóg ma dom. I przyjść do domu Bożego to jest też bardzo ważne. Tylko ta modlitwa, czy człowiek może jeden pomodlić się, czy może razem w wspólnocie pomodlić się. Ja cały czas mówiłam, że ta modlitwa wspólnotą jest silniejsza niż jeden człowiek modli się.
2: O tradycjach nabożeństw majowych w rejonie Trockim rozmawialiśmy z mieszkanką Małych Ligojni Władysławą Żukowską. Przenosimy się za granicę. Rosja przeprowadziła jeden z największych ataków na Kijów od początku wojny. W wyniku nocnego ostrzału zginęły dwie osoby, a liczba rannych wyrosła już do 87, w tym trojga dzieci. Więcej w materiale Renaty Dunajewskiej.
4: Rosjanie wystrzelili w niedzielę w kierunku Kijowa kilkadziesiąt rakiet i dronów. Wołodymyr Zełenski potwierdził, że Rosjanie użyli w ataku na Ukrainę pocisku balistycznego Oresznik. W wyniku zmasowanych rosyjskich ataków na Kijów zginęły dwie osoby, a liczba rannych wzrosła do 87, w tym trojga dzieci, poinformowała Ukraińska Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych. Służba poinformowała również o spowodowanych atakiem uszkodzeniach budynków mieszkalnych w 7 z 10 dzielnic miasta. Ukraiński portal Ukraińska Prawda podał, że w Kijowie uszkodzone zostały m.in. budynek Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Teatr Filharmonia, dwa muzea, biblioteka, uniwersytet, cerkiew, klasztor oraz zabytki architektury. Ucierpiał również budynek przy ulicy Gruszewskiego, gdzie znajdują się mieszkania prezydenta Wołodymyra Zełenskiego oraz objętego sankcjami biznesmena Tymura Mindicia. W całej Ukrainie w niedzielę zginęły 4 osoby, a około 100 zostało rannych. W samym Kijowie uszkodzonych lub zniszczonych zostało około 30 budynków mieszkalnych. W Kijowie uszkodzony został również klasztor dominikanów prowadzony przez polskich zakonników. Ukraina wezwała UNESCO do wykorzystania międzynarodowych środków w celu powstrzymania rosyjskiego terroru. Narodowa Komisja Ukrainy do spraw UNESCO po rosyjskich atakach na historyczne i kulturowe obiekty dziedzictwa Ukrainy zaapelowała do dyrektora generalnego organizacji, odpowiednich instytucji oraz państw członkowskich o pilne użycie wszystkich dostępnych mechanizmów międzynarodowych, aby zmusić Rosję do zakończenia kampanii terroru. Dodano, że Federacja Rosyjska systematycznie prowadzi wojnę nie tylko przeciwko narodowi ukraińskiemu, ale także przeciwko kulturze Ukrainy, pamięci historycznej i światowemu dziedzictwu kulturowemu. Według oświadczenia Rosja świadomie dąży do wymazania ukraińskiej tożsamości, o czym świadczą liczne zniszczenia i szkody wyrządzone kluczowym instytucjom kultury, nauki i edukacji. Wśród poszkodowanych instytucji znalazły się m.in. Narodowe Muzeum Sztuki Ukrainy, Ukraiński Dom, Instytut Literatury imienia Tarasa Szewczenki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy wraz z jego unikalnymi zbiorami książek, Opera Kijowska, Narodowa Akademia Muzyczna Ukrainy imienia Piotra Czajkowskiego, Kijowski Uniwersytet Narodowy imienia Tarasa Szewczenki, Filharmonia Narodowa Ukrainy, Biblioteka Jarosława Mądrego oraz Kijowska Mała Opera. Niszczący atak na Muzeum Czarnobyla był aktem całkowitego barbarzyństwa, przekraczającym wszelkie granice ludzkiej moralności. Rosyjscy terroryści zniszczyli bezcenne świadectwa historyczne i artefakty największej katastrofy technologicznej XX wieku na świecie, zaledwie miesiąc po modernizacji muzeum z okazji 40. rocznicy tragedii, podało ministerstwo. Państwo terrorystyczne po raz kolejny otwarcie zademonstrowało lekceważenie prawa międzynarodowego, pamięci ludzi i światowych instytucji, podkreślono w komunikacie Ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
2: Rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie w ostatnich tygodniach mocno wpływało na światowe ceny ropy, jednak dzisiaj notowania wyraźnie spadają. Wszystko po doniesieniach, że Stany Zjednoczone i Iran mogą być blisko porozumienia w sprawie zakończenia konfliktu i przedłużenia zawieszenia broni. Cena ropy Brent spadła dzisiaj rano o ponad 5% i wynosi około $98 za baryłkę. Sekretarz stanu USA Marco Rubio twierdzi, że porozumienie może zostać osiągnięte nawet jeszcze dzisiaj, choć prezydent Donald Trump podkreśla, że negocjatorzy nie powinni spieszyć się z podpisywaniem umowy. Według mediów rozmowy dotyczą m.in. przedłużenia rozejmu o kolejne 60 dni, odblokowania żeglugi przez strategiczną cieśninę Ormus oraz dalszych negocjacji wokół irańskiego programu nuklearnego. Irański minister spraw zagranicznych przyznał jednak, że obie strony są jednocześnie bardzo blisko i bardzo daleko od ostatecznego porozumienia. Zbliżające się wybory w parlamencie w Armenii mogą zdecydować o geopolitycznej przyszłości kraju. Coraz większe rozczarowanie Rosją sprawia,

że władze w Jerewaniu coraz wyraźniej spoglądają w stronę Europy. Kreml reaguje jednak ostrzeżeniami i coraz ostrzejszą retoryką wobec prozachodniego kursu Armenii. Prezydent Rosji Władimir Putin ostrzegł niedawno Armenię przed zbliżeniem się z Unią Europejską, sugerując możliwość powtórzenia ukraińskiego scenariusza. Moskwa naciska, aby Jerewan wybrał między Unią Europejską a kierowaną przez Rosję Euroazjatycką Unią Gospodarczą. Jednocześnie rosyjskie media i politycy prowadzą kampanię wymierzoną w armeńskiego premiera Nikol Paszynian, który od lat stara się stopniowo oddalać kraj od wpływów Kremla. W Armenii rośnie niezadowolenie z postawy Rosji podczas konfliktu o Górski Karabach, a społeczeństwo coraz częściej opowiada się za bliższą współpracę z Europą. Unia Europejska oferuje Armenii inwestycje, wsparcie gospodarcze i partnerstwo polityczne, jednak nie jest gotowa zaproponować pełnego członkostwa ani gwarancji bezpieczeństwa. Eksperci podkreślają, że nadchodzące wybory będą w praktyce referendum dotyczących przyszłego kierunku Armenii, między dalszym pozostawaniem w rosyjskiej strefie wpływów, a ostrożnym zwrotem ku zachodowi. Lotewskie siły zbrojne zakończyły operację poszukiwawczą po katastrofie drona, który rozbił się i eksplodował w jeziorze Dridzis w regionie Latgalii, niedaleko granicy z Rosją i Białorusią. Władze nadal nie wiedzą, do kogo należał bezzałogowiec, ani jaki był jego dokładny typ, a sprawa ponownie wywołała pytania o bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej państw bałtyckich. Według lotewskiej armii dron rozpadł się na kilka niewielkich części, które zostały zabezpieczone do dalszych badań. Służby poinformowały, że odnaleziono już wszystkie możliwe fragmenty maszyny, dlatego operację zakończono. Do akcji zaangażowano policję, strażaków, wojsko oraz specjalistyczny sprzęt, w tym policyjnego drona i lodzie ratunkowe. Na szczęście w wyniku eksplozji nikt nie ucierpiał. Lotewskie służby obrony nie wykryły wcześniej wlotu obiektu do przestrzeni powietrznej kraju, dlatego mieszkańcy nie otrzymali żadnych ostrzeżeń. W związku z incydentem wszczęto śledztwo dotyczące możliwego przestępstwa przeciwko państwu. To kolejny podobny przypadek w ostatnich miesiącach. Wcześniej do eksplozji drona doszło m.in. w magazynie paliw w Rzeżycy. Seria incydentów doprowadziła już na Łotwie do kryzysu politycznego, w wyniku którego stanowisko stracił minister obrony Andris Spruc, a premier Evika Silina podała się do dymisji. To tyle na dzisiaj. Życzę Państwu miłego popołudnia. Natomiast słuchaczom o imieniu Magda, Grzegorz oraz Leon przesyłamy najserdeczniejsze pozdrowienia imieninowe. Na kolejny program w języku polskim na antenie LRT Klasyka zapraszamy już jutro 14.30, a powtórki naszych audycji znajdą Państwo na portalu lrt.lt w dziale Radioteka oraz na wszystkich dostępnych platformach streamingowych. Z Wami była Maryla Żukowska. Do usłyszenia. A na zakończenie zapraszamy do odsłuchania tradycyjnej piosenki nabożeństw majowych Chwalcie Ląki Umajone w wykonaniu Marii Wieszunienie i Władysławy Żukowskiej.